0: Krzysia na koszystej, na miętuszej śmiech duszej.
1: Brzydkie myśli na świnicy, na huciskach ściskaj mnie.
2: Woła Kasia z koło szyra, aż po